0: Listen on planetaudio.org.nz.
1: Ni hao, konnichiwa,
2: bonjour,
1: kia ora. Planet FM.